na sɛ hɔ deɛ wote hɔ a woyɛ bodyguard ɛfifiri hɔ wɔgye to hɔ na kari tu yɛ from kumas to from bo ɛkɔduru tek ayɛ sɛ sɛ kwan ne yɛpɔturo so sɛ asfa wote aman ne nyinaa bom ɛhɔ na meho sɛ saa wiase no yɛtumi kari bi wɔ hɔ ɔyɛdɛm hyɛkɔtena sɛ wowiaso wokɔda mu a yɛ a woakɛka sɛ wɔtim ɛna no president bɛsere bi ɔfo agyina ho aga hyɛn wɔ kumase yɛsɛm a yɛa ne sɛ ei a president korɔfoɔ ɛdeda mu ni sɛ anka wo na wote torɔtorɔ ma anka yɛsɛ hwɛ sɛ asomasi ne ne ma torɔtorɔ no mu a yɛkɔ 2 hours yɛs na sɛ so adi hia na ɔbisa mu na wowa si mu na mommienu nyina kɔgyina tam wom na awurade ahwɛ mmienu nyina ka sɛ mommienu nyina momfiri mu so bi a na wokɔeɛ ara wo bae ɛti wokɔ adi sɛ sɛ ne kɔpem dum a ɔse wobɛyɛ yɛhye ɛna wobɛyɛ nwunwunu so a yɛnwunu sɛ wobɛtena asase wɔ so adi hia na nea wode wo hia kɔ atam wɔ mu deɛ ɛne kɔpɛ sikaduro gye fa ne plɛ mo ho aba bɛfɛɛfɛ wotɔɔ ne ma mɛ pɛ ahonyadeɛ ne sika ne agyapadeɛ de ahonyadeɛ bɛ na mekra werɛ ho no toa so duro no a akaa no mmom na abɛdi ma bi aka wo jesu a ne woagye ne bum ɛbaa na aba bum wodi adi ne bum wowu a woawo bum awurade hwe wo a woankasɛ bible ne sɛ nipa nya wiase pada wɔrɛ ne ka mga bia so a nipa dua de mewiase ahonyadeɛ gya bebree ɛnɛ nhyira ka mede sako hyɛ fam seseia ga ne hyɛ fam seseia tabafo ne wiase ne nyedeɛ a wowurade asɛm kyerɛ no a ne wɔnim sɛ wo ha no wɔ sɛ me sɛ deɛ wɔwe pik wɔbɔ ne tɛ ɔwo na yɛfas nanso mɛseɛ ɛdubikandea mpanyimfo ati abofi wɔnse mba nketewa o ɛnketewa kora wam kora ne asamre manfoɔ samre manfoɔ nanso nhyira nka awurade ɛnɛ wɔhyɛ fam na wɔhyɛ fere dwuma a yɛnsie yɛ mpo no na abusuafo a fom no gya mu no because Christianity chapter 2 24 to 26 ɔse wɔ ma ɔde bɔyɛ ne ha na ho tase adeɛ boa no na obi firi nkyɛ na waba bɛfa menua kɔkɔmfa no akyi kɔhwɛ na wowura wo a woapie ma ɔkyere hɔ no woahwɛ wodasaneɛ wieɛ na woyɛwɔ wɔd bi wɔ kɔmfa no akyi menua nso babi ma wura hɔ wanse pɛ meduru hɔ asikafo adi da ada hɔ tohwetɔhwee guinness ne stɛ yɛahyɛhyɛ furu mu ma ɛnyɛ easy na abom bi a mekɔtoo sɛ yɛhwɛ gu bɔɔla mu yɛani ade mmɔgya hyɛ ha nsuo hyɛ a woyɛ dan ne wadi na mehwɛ abom yɛpampam wotum sɛ kofobɔ nkokɔ aturo so atwe ne soro afa ne toa akyi wahata ɛnyɛ easy hɔ na abosɔlɔfo mu na yɛhwɛ bɔɔla mu a na mu sɛ wiase nyɛ dɛ ɛhɔ ne kɔwɔ capsule so maakomaako 2.8 sɛ yɛyɛnom ɛgyɛ pɔle wɔ na gya ɛkɔ tatana krak ɛduru wɔ sɔpata ne awie no krolokrin bi di ama asifoɔ no nom baakɔ ntɛ wɔasɛ ntɛm ta yɛfoɔ deɛ de anopa mmienu awia mmienu anomerɛ mmienu nanso nhyira ka awurade sɛ wɔ sikani wu wɔyɛyɛ ne so wu ɛde da solom gyada awurade ma yɛnsa na ma mennyɛ ɛnɛ anopa bɔ sɛ fapɔ onyankopɔn ɔfoɔ sɛ nka yɛmenneno na awurade bu sɛ saa asɛm yi a akadiɛsɛsɛ yɛmpɛ wɔ soro ahenneɛ ne ne first agyeneɛne yɛpɛ no first obi a pɛ sɛ ɔnya ne ho ansa ne wama awurade obi a pɛ sɛ ɔnya ne ho ansa nopɛbɔ sɛ fapɔ onyankopɔn ɔfoɔ sɛ nka yɛmenneno na awurade bu sɛ saa asɛm yi a akadiɛsɛsɛ yɛmpɛ wɔ soro ahenneɛ ne ne first agyeneɛne yɛpɛ no first obi a pɛ sɛ ɔnya ne ho ansa ne wama awurade obi a pɛ sɛ ɔnya ne ho ansa tena sɛ sɛ

0: ɛtwam vimvin hɔ kakra no a anka dɔma nkɔlaa nyinaa wu anka kamafoɔ nko a na ti kuro aberanteɛ baabi a wotoa lɛse da womu nimpa womamkamakamyenu baako no wakamyenu mpanyimfo wofie m nto wɔno wayama wɔmerɛ atumi ka hyɛ adwowa deɛ ayɛ kana sɛ mu
1: mmoa deɛ
0: anade woka no asɛm awerɛ obi ani wakyatel no ɛwɔ na petere petere na ne na nketenketenketenketenkete na wohyia 22-24 years paa kɔ abɛɛ maa bi paa na wohwɛ ne ti ne ne bɛ ne ho naa bɔɔ sɛ wɔbɛwu wɔbɛwu wɔnam nyinaa sɛ kɔm de no wayɛ tahatahatahata na nayɛ srat short ɛfiɛnyɛdɔgo no wote aseɛ
1: kraman no
0: mu na ɔtu na wo dɔgo kosku yɛ dɔgberɛnanam wia ɛti ɔkuta pɛn ne yɛsɛ black board so a ne yɛde mas ma ne sɛ ɔnwaki a sɛ wɔsi hu ani na wɔtiti tirim na wɔtiti bɛ na ɔti ne mfa na twi nyaa si wɔte wɔ nyaa dwene yɛ no gam yɛde ma ne sɛ wɔnwaki a na ɔsi ho ɔsi ho sɛ ayiyɛ ki a twa akoko ani sɛ woadeɛ a aberanteɛ ababa a wɔhwɛ sɛ wopɛ sɛ wohu nadeɛ paa na ssɛs no a wokorɔ no shs o sɛdeɛ yɛo mosinia ha mponi mosinia lo ɛfiri kuro